0: Бэйби.
1: Радио Россия. Радио Россия.
2: В ожидании лепш зразуметь, что отбывается в Беларуси после падения 2020 года и доведаться, чем можно допомогчи вольной Беларуси, стала одной из причин наведания Радио Рация немецкой делегацией. Про это после встречи расповел керовник группы Лукас Фогель. Поводле его для удельников поездки было важно познакомиться с незалежным белорусским СМИ, якое працует за межой, але заховывая связь с Беларусью. Особенно ее назначил значение белорусской мовы как элементу идентичности.
3: Я jestem organizatorem podróży po Warszawie, Podlasiu i poprzez Lublin z powrotem do Warszawy i odkrywamy tutaj Północny Wschód Polski i organizuję tę podróż oświatową w ramach mojej pracy na Bildungswerk Sachsen Deutschen Gesellschaft TV z siedzibą w Lipsku. A grupa składa się zwłaszcza zainteresowanych osób z Niemiec, którzy chyba często już byli w Polsce, poznali Polskę troszkę, a teraz chcą głębiej jeszcze patrzeć na ten rejon, ponieważ to jest rejon, do którego się z Niemiec niestety bardzo rzadko sam jeździ.
4: І у вас вельмі багатая праграма. Былі ў месцах яўрэйскай спадчыны ў Варшаве, зараз Падляшша. Чаму выбралі беларускую радыорацыю для візіту?
3: Co ja na przykład chcę również pokazywać to podróżo jest to, że Polska od stuleci był krajem wielonarodowym, w którym różne języki, różne wyznania żyli obok siebie, nie zawsze w zgodzie, to też trzeba powiedzieć. To dla mnie ważne pokazywać chyba inną twarz Polski, niż my chyba czasem widzimy tylko z niemieckiej perspektywy, to po pierwsze. I po drugie, chcę również pokazywać to połączenie ze wschodem Polski, czyli z Białorusią, z Ukrainą, ponieważ oczywiście cały czas obserwuję, co się dzieje w Ukrainie. Ja jeszcze dosyć żywo pamiętam te wydarzenie w 2020 roku w Białorusi, co się wtedy tam stało, jaka była energia i nadzieja, ale jak było to wszystko stłumione i moim zdaniem, aby rozumieć położenie Polski na przykład w UE, ale również po tej wojny trzeba rozumieć stosunki UE ze wschodnimi krajami, oczywiście z Rosją, aby dowiedzieć się, dlaczego ta wojna nadal trwa i dlaczego moim zdaniem osobiście trzeba pomóc Ukrainie i też wolnej Białorusi.
4: І як па вашых назіраннях, чым можа тут сапраўды дапамагчы беларуская радыорацыя ў такіх геапалітычных вызваннях?
3: Не ведаю, чи ўжо остатэчна адповідь знайшла, толькі б сказаў, што маім станем то дуже важна, аби попросту сказаць і надаваць інформацію в язику białoruskim, używać ten język i pokazywać, że Białoruś to nie Łukaszenka i też uświadomić to Białorusinom i najlepiej całemu światowi. Nie, to są po prostu kraje, które i narody, które mają być niezależne i które po prostu nie są Rosją i że rosyjskie imperium nie ma prawa, aby się wmieszać w ich sprawy.
4: Ну і показалі, що сама сустріча прийшла вельмі активно. Гості з Німеччини задавали шмат питань. Як ви самі бачите, задоволена група виниками цієї сустрічі?
3: Oczywiście jako organizator zawsze trudno oceniać, o ile ta grupa jest zadowolona, ale ja mam wrażenie, że oni są bardzo aktywni. Jak wczoraj byliśmy na przykład w Sejmie lub w ambasadzie niemieckiej, to po prostu zawsze patrzyłem na zegarek, o kurde, 10 minut temu ta docentka chciała przestać opowiadać na pytania, ale są dalsze pytania, dalsze i bardzo ciekawe pytania, więc ja mam wrażenie, że oni troszkę tak zbierają te wszystkie informacje, dalej pytają. To mnie zadowala, ponieważ widzę, że to nie po prostu moje chyba w cudzysłowach dziwne zainteresowania Białorusią, Ukrainą, Podlasiem. Faktycznie to coś, to ten rejon jest z tej perspektywy dla Europy bardzo ważny i że jest ważny, jeżeli Niemcy chcą patrzeć na ten rejon z perspektywy europejskiej, to trzeba się tym zajmować i oni są na to gotowi. Czynia mnie bardzo szczęśliwym.
4: Dali was w programie i Biała Wieża, i Gora Graberka.
3: Oczywiście oni tam będą pierwszym razem i mam nadzieję, że im się podoba, ponieważ to są po prostu takie przepiękne, moim zdaniem, miejsca.
4: І такою, може, криху незручно все ж таки питання, але бачимо, що у ситуації відносно Росії і Германії назирається все ж таки інтерес і глибокі хістичні корені. Чи є серед удільників вашої групи, може, саме такі інтереси, що з одного боку так, ситуація в Європі, ситуація з Білорусією, Україною, але тим не менш, ну, як казала спродикальці Ангела Меркель, Росія дає більш Європі, іншій країні.
3: То добре питання, понівач, вони са барцо чуйні na różne nastroje. Jeżeli ktoś ma takie zdania, to jeszcze o tym otwarcie nie porozmawiali. Ale wiem, że w społeczeństwie niemieckim jest oczywiście ten tam taki bardzo duży pociąg chyba do kultury rosyjskiej, co muszę się przyznać, jak byłem w szkole i jeszcze nie zajmowałem się wschodem i po prostu czułem, no Rosja taka wielka nacja, no, a ciekawe, tam na wschodzie, co tam jest. Też polegałem tym, ale dlatego myślę, że jest o tym ważniej, aby po prostu się dokształcić i czytać, słuchać o tej sytuacji, która jest w regionie i po prostu rozumieć.
2: З керівником німецької групи, яка навідала нашу редакцію Лукасом Фогелем, про те, які мети візити і про те, чому Усход цікавить німців, розмовляла Вольга Сямашка. Після зустрічі у редакції Білоруського радіо «Рація».

Odbyło się posiedzenie koordynacyjnej Rady Czwartu Sklikania, na jakim rozgledali projekt rezolucji o przyznaniu czasowej okupacji Republiki Białoruś Rosyjskiej Federacji i zachowaniu białoruskiej dzierżawności. Co z tym dokumentem skaże Staś Dederka u nowinach. Już opraz 3 chwiliny z połowem.

0: закон об национальных и этничных меньшинствах и региональной мове у Польши кончатково был потребны, так само и тому, как Украина стала равноправным чальцом Евразвязу. Усе сябры звязу подобные законы опрацавалі и приняли у дачыненні до своих национальных меньшинств. Хотя и раней меньшинства ахоўваліся и так шматликими, так внутренними, как и международными правами. Починаючи от Конституции поособных держав по рамовые конвенции Рады Европы и самые законы Организации Объединенных Наций про меньшинства. Однако на этот раз было все собранное у один державный закон, который, до речи, двойче на протягу 21 годов был модифицирован. Мабуть, сам закон не шмат поменял у жизни национальных меньшинств у Польши. Однако дал почуття, что их правы боронить закон, что яны у себе дома. Говори по-своему, хучей будет. Репортаж Вольги Шимашки и Юрки Лещинска.
1: Tu chcę podkreślić bardzo ważną rzecz, która sprzyjała i w zasadzie może nawet decydujący wpływ miała na uchwalenie tej ustawy, a mianowicie nasz eksportowy produkt Podlasia, duch puszczy. Ja wziąłem duży nosiorek, brat mi na wędlin dobrych przygotował, ja im polewałem i przekonywałem i powiedziałem, że jeśli uchwalimy 6 stycznia, to jest prawosławna Wigilia, to będzie wielki dar i tak się stało.
2: Wielmi mnogo dał, to było 20 godów pracy nad tym zakonem, nad ustawą trwali i wyjawili, jakie uczestki polskiego общества, jakie negatywne, nie tylko do naszej białoruskiej mniejszości, ale na ogół do białoruskich mniejszościów stereotypy i uprzedzenia. Obwiniawaczywali, że mniejszości będą tutaj pograżać integracyjną dzierżawy polską, że będą separatyzmy jakieś. To pomieniało się.
3: Konstytucja mówi, że związki są wyznaniowe, są autonomiczne, a państwo wlazło z butami w nasze sprawy. No to co ta ustawa mogła dać? No nic. Ja jestem z Kruszynian, w Kruszynianach się urodziłem i tam sami rozmawialiśmy czasem takim naszym prostym językiem, jak tak mówią. Ja potrafię rozmawiać, chociaż zawsze rozmawialiśmy w domu po polsku, ale chodziłem do szkoły, bawiłem się razem z dzieciakami, razem funkcjonowaliśmy, to ten język nie jest mi obcy.
2: Jest nowy i wyzowy i to dla naszej białoruskiej mniejszości, no to i w Podlaskim województwie Białorusów mniejszy i mniejszy ludzi, no asymilująca i nasze asierodzie, bo nie w stanie однозначно разом выказаться, что мы бы хотели бы влад и центральных, и тут наших, как бы эти процессы притримать.
4: Чи они не уважают, что впроведение двуконтенциальности есть загрожением для меньшинств народовых? Дlaczego? Зобачьте, чи мы сейчас мамы своего представителя в Сейме? Чи Квин был, так, тиле лет тому? И теж эффектом того есть та устава меньшинства, чили при каждой речи кто-то муси ходить. Прежде у меня в кабинете wszystkie stowarzyszenia były. Wielu gospodarzy gmin wprost deklaruje się jako przynależność mniejszości. Tak jak w tym kawale o Białorusinie z tym gwoździem w krześle. Może tak trzeba?
5: Mogą do buty. Nic komu nie przeszkadzają. To jest taka sprawa, że my tu liczymy się jako Białorusi i tak dalej. I bardzo dobre, że takie coś zrobili. Ktoś przyjedzie do nas z zagranicy, czy ktoś z Białorusi. Normalnie mogą to czytać, jak trzeba i tak dalej. Także to jest bardzo słuszna decyzja była Gminnej Rady Gminy.
6: Особи, приналежні до меншості, мають право використовувати і писати власне імена і прозвище мови меншості, мають право на свободне використовування мови меншості у приватним і громадському житті, розповсюджування і обмін інформацією на мові меншості, вивучення мови меншості чи навчання на мові меншості.
3: Важно, що такий закон був прийнятий, дає нам право домагатися підтримки на різних узровнях влади. Інша справа, як гэтая підтримка виглядає у реальності. Після 20 років цей закон не ідеальний. Так, потреба новелізації, потреба вводити зміни, та світ міняється вокруг. Нові проблеми, нові виклики, тим ліку і перед білоруською меншістю в Україні. Так что чакаем большего.
7: У меня не польское громадянство, а я по национальности белорус. Да речи так, как и мои предки. И первое другому абсолютно не заминает. И так откажу рахмистру. Я белорус.
8: Помню, як я тут малим був, і потім більшим був, і так далі. Білоруська мова функціонувала у всіх структурах влади, яка я тільки була. Ніколи не здарився приклад якийсь там щось, що хтось зайшов до якогось там начальника у якоїкольвік справі і по-своєму сказав, і його з того титулу не поняли, не обслужили. І до сьогоднішнього дня це так само відбувається. У магазин зайдеш. То є, що люди між собою у відносинах переходять на свою мову. Це у нас цілий час було. І я думаю, так довго, доколки будуть люди, які будуть вміли так говорити, так останеться.
9: Було дуже мило слухати відповіді інших представників меншості народової. Завжди działала wśród swojej mniejszości litewskiej. Ustawa jest mi znana. Korzystam z zapisów tej ustawy. Sama pracuję w szkole. Oświata i szkolnictwo jest bardzo ważne. I te zmiany, które są zapowiedziane na przyszłość i pewne jakby problemy, które czekają wszystkie mniejszości, daje dużo do myślenia.
10: Ta ustawa realna, ona obrania nasze podstawowe prawa. Это недостатково, как разуметь, разные национальные, этничные меньшинства, религийные меньшинства, любые меньшинства створяют эту державу. Мы такие же самые не граждане этой державы, как и все остальные. И когда польские граждане, ну, еще окей, так? А когда начинается уже справа, что я за какую-то меньшинство, а значит, ну, файно ему дать право там заховать свою тоесность, але разумение этого, что однако же таки я укладаюсь в эту державу, как и все остальные, на жаль, нема, и этого не хапает.
6: Мова меншості може використовуватися у якості допоможної мови у органах гміни разом з офіційною мовою. Додаткові традиційні назви на мові меншості можуть використовуватися разом з офіційними назвами населених пунктів і фізіогеографічних об'єктів, окреслених на польській мові на подставі особних нормал.
2: Я говорив з Войтом, із радними в Чижах, і Ворли був на раді гміни. Думаю, що, може, так не на початок, бо люди наші такі осторожні, але як побачать, і то покажуть, і тут медіа мають свою роль, що, скажімо, литовці ведуть, німці ведуть, і нічого з того, со сторони поляків нічого тут нема чого боятися, а може буде то якийсь там туристичний атракцій. Мені було вельми приємно, щоб Кирило в цій народній мові була наша вьоска, чи наша писалося теж побач офіційної назви, теж на білоруській мові, що було гето. Психологічне, може, для дітей, для молоді, а і старішим людям, а чому ні, якось таке право.
1: Напевно, ма то олбжимі вплив на рангу, на вартість язика білоруського. Язик ten nigdy nie miał rangi takiej, by być urzędowym. Bardzo wdzięczny samorządowcom z gminy Orla, którzy wprowadzili po raz pierwszy chyba do publicznego użytku na terenie województwa podlaskiego nazwy w języku białoruskim. Ale ranga języka białoruskiego, proszę Państwa, również zależy od nas, od elity, od inteligencji białoruskiej, tak?
11: No dobrze, ale co z tą współczesnością? Co z tymi problemami demograficznymi i nowymi mniejszościami? Bo to było klucz.
1: I to było wielkie wydarzenie, że w 2005 roku w ustawie, czyli w podstawowym kanonie prawnym Rzeczpospolitej, znalazła się nazwa Białorusini, narodu historycznego, narodu, który ma swoje państwo.
8: My tu żyli i żyjemy od dawna i dawna, tu nasze dziady i pradziady i w każdym razie podchodzę z tym z umiarem, że każe dobra, że jest takie tablice, bo nieraz przyjeżdżają ludzie z Polski, nieraz
12: такие очи ставят, а кто тут живет. Люди попросту с Польши не знали, кто тут живет, а теперь будут знать, что тут живут белорусы.
13: Война в Украине, отношение официальных влад Беларуси до этой же подеи, это вплывает на то, что многим просто невыгодно бояться признаваться до того, что они белорусы. Меньшая справа, что молодое поколение, оно уже больше глобализованное, может, они на это глядят крышку иначе, для них это не истотная проблема. Может, когда будут столеть, этот аспект появится в отношениях до ихнего життя, что кем мы на самой справе являемся, кто был наш батька, дед, прадед.
14: Не треба ниц нажудзать нам. Мы, ежели цось есть нам потребне тутай на доле, мы сами о то задбамы. Не потреба нам, чтобы ктось зевнач нам цоколвек нажудзал. Мы сами задбамы о то, чтобы и традиции наши były tutaj pielęgnowane, kultywowane, bo my od tego jesteśmy, żeby tradycje przekazywać dalej do naszych dzieci, naszych wnuków, tak jak wzięliśmy to od naszych dziadów. I nie musimy nic zmieniać. Nasi dziadowie mieli te miejscowości, te nazwy, ten język, który my mamy. Żyjemy, funkcjonujemy tak, jak trzeba i rozwijamy się.
15: Na tym obszarze wieloetnicznym, przecież z większością białoruską, łatwiej przeprowadzić jakieś zmiany unifikujące niż identyfikujące. Łatwiej jest wprowadzić coś, co właśnie odbiera nam tożsamość, niż coś, co ją zachowuje. To jest ogromnie ważne, żeby z tej drogi zawrócić. To jest niedobra droga.
16: Попередние воеводы сустракались с меньшинствами только при нагоде визита Соймовой комиссии национальных меньшинств, а это сустрачались только воеводы с самими меньшинствами. Это еще великая разница.
1: Как меньшинство белорусская, этого не потрафила узыскать. Мы считаем, что это до посла Чытвина, который завше мне нотовал это питание, нигде там еще не дачем так же właśnie вtedy стало, бо gdybyście państwo mieli dzisiaj zagwarantowanych chociażby двух посłów.
17: Ну, это важная проблема. Великой гости не ма, то nie ma komu skazać, no nie ma głosu, tak? Zwyczajne. Spodziewać się na tylko wykluczne demokratyczne procesy w wypadku nacjonalnych mniejszości, życie pokazało, że to nie lga. Kiedy chcę dać prawa głosu nacjonalnym mniejszościom, no zrównie sojmu, kolkość mniejszości skaraczwa jest się. Wielmi dobry przykład nacjonalnej niemieckiej mniejszości, jaka ja na samym początku miała, że pięcioch posłów, teraz nie ma niewodnych.
13: Bo ja nie baczę takiego przedstawnika, jaki wielmi klapacił się pro nasz белорусские справы тут у Польши. Часом это бывает так инцидентально, коли ней момент выкористовывают, але больше для своей особистой корысти, чем для нашей супольной белорусской справы.
3: Представители министерства, воеводы повинны еще чаще быть на месте вśród людей и слухать их потреб, а не gdzieś tam reprezentować, mówić coś na temat, tak jak na temat Tatarów, coś tam zawsze gdzieś tam mówią, a nikt z nami tego nie konsultował, nie pytał.
9: Uważam, że powinni być przedstawiciele.
11: No nie, właśnie.
9: I nieważne, jakiej to mniejszości, zawsze każdy z naszej z pozycji mniejszości tak. Byśmy uważali, że ja uważam, tak. Że Litwini, no nie? Że Białorusi, nieważne. Ważne, że jakby głos mniejszości by już był tak reprezentowany. A nieważne, której, ale mniejszości.
18: Generalnym problemem to jest nie to, co tutaj się dzieje nawet. Nawet powiem szczerze, nawet nie pieniądze, bo pieniądze nie są takie małe. Jest oczywiście problem, jak je dzielić sprawiedliwie. O tym już tutaj zaczęliśmy dyskutować. Znaczy, jakie kryteria powinny być zastosowane. Natomiast generalny problem mniejszości, to powiem wprost, to jest asymilacja, to jest, małżeństwo staje się po jakimś czasie już katolickie, polskie, prawda? I to jest normalny trend. Jak to pohamować, jak podtrzymać mniejszość? No, trzeba na ten temat dyskutować. Warto wspierać mniejszości pod każdym względem. Dlatego wysłuchujemy tych problemów, ale jest generalne pytanie, które tu oczywiście nie padło. Jak powstrzymać asymilację?
11: Здравствуйте!
19: Kraj jest nasz i wasz.
11: Niemcy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini chcą tu mieszkać, więc niech dostosują się do naszych praw. Jeżeli się komuś nie podoba, to może przecież wyjechać z Polski.
20: Zawsze znajdzie się jakaś osoba, jakiś chuligan, kto popisze. Jedziemy Białystok, Bielsk, zawsze jakaś tam jedna czerwona literka popisana, pokreślana. I to polskie nazwy. To jest Derenia i tam u Jedwabnym i w Sejnach i u nas w Orli. Tak samo tam nieprzyjemna sprawa z Sienachowej była. Kiedy będziemy bojacy, wtedy my nikoli nie zaistniujemy i nie wyjdziemy. No, do nikogo pozakrywają drzwi w okna i wsio, i będziemy siedzieć u domu.
21: Były tam
0: drobne incydenty, ale to raczej chuligańskie wybryki, natomiast...
13: Byli takie wypadki, koniecznie, prawda, nieszmatlikie, i to dobre, że nieszmatlikie, ale nie głośno byli, co wy tu robicie, pojechali na Białoruś, was tu nie wasze miejsce. Na żal, klimat, atmosfera u dzierżawie na ogół, właśnie jaka składała się w ostatnie gady u polskiej krainie, sprzyjaje takiego typu podziejom czy odnosin do mniejszości, nie tylko do rzeczy białoruskiej, ale inne mniejszości, ja думаю, tak samo odczuwają już takie negatywne odnosiny. Dobra, że one nie szmatlikie, ale i one nie potrzebne.
21: Ten język w ogóle do mniejszości narodowych, w tym mniejszości romskiej, on się zmienia i niestety radykalizuje. No, ten stereotyp o naszej społeczności, on jest ciągle żywy, no więc tego typu inicjatywy, ale i edukacja, no mamy nadzieję, że w przyszłości przyczyni się do zmiany tych nastawień.
2: Ale to wyczuwajecie w pytaniach i zachowach i w reakcjach jakichś ważne dla dzieci małych. Jany nie mają takich wypracowanych form samoobrony na takie negatywne reakcje.
22: Wszyscy nacjonalni mężczyźni w bliższej czy mniejszej mierze z taką mową nienawiści zostyczają się. Czasem ona nabiera radykalną charakteru, czasem to jest pomirkowana mowa, może nawet nie nienawiści, ale nieprzychylności czy nierozumienia. I myślę, że to jest wszystkich mężczyzn.
23: W ostatnich latach nie, poprzednio tak. Były takie sytuacje, no ale to tak już bardziej w przeszłości, że bardzo źle się odnoszono do Białorusinów. Teraz jak rozpoczęła się eskalacja wojenna tam, prawda, tego Białoruś, wiadomo w jakim jest położeniu, jakie jest jej stanowisko, to faktem jest, że było takich, ale to jakieś na naszym terenie to nie było zauważone.
24: Імпреза відбулася, казали, будуть гроші, а грошей нема. Це страшно. Пленум повинно виступити становче і вельми востре, що так далі робити не можна. І ми, як громадяни Польщі, хочемо, щоб Польща нас фінансувала і нас трактувала, і до нас відносилась так, як до всіх громадян Польщі, до всіх організацій, культурно-освітніх, інших, які діючих в Польщі.
25: Я ще тішу, що тут всі могли сьогодні приїхати, кожен зі свого резервату, ще разом споткати на нашому цьогорічному, там, мам надію, Павлаву. Є дуже простий вираз. Міра у демократії. Demokracja jest to, jak większość traktuje mniejszość. Jeżeli cały czas przerzucamy się pięknymi zdaniami o wielokulturowości, tak, wspólnym dziedzictwie, to zróbmy to tak, żeby to dziedzictwo rzeczywiście było wspólne.
26: Cudowne, że pracownicy ułady czy samokierowania przychodzą tam na nasze eventy. І тільки на їх кажуть, що так, ми маємо супольну історію, маємо супольну спадщину, а тут справа, що реальна, то, що сьогодні ми називаємо Третю Республіку Польщу, і вона так само нащадок ось і спадкоємця, цієї агульної спадщини, якої ми integralna, nierozerwalna, nierozluczna jastka.
8: Nieleżki?
27: Babrowniki nie.
8: Na kolki my teraz się jako asierodzie i pozbudziem sa kompleksów, których, ja думаю, już to bezszeństwo ludzi nie pozbudzie sa. To jest to, można byłoby określić słowem, dobry i zdarowy nacjonalizm, sierot naszego asierodzia, można skazać nieznany.
17: Jak widać, nie się do końca spracowała, jak mało spracować. Dokładnie widać po wynikach spisał, że chorą w Polsce, gdzie kolkaś nacjonalizm nacjonalnych mniejszości, już się zmniejszające, osobliwa w wypadku nacjonalnej białoruskiej mniejszości. To absolutnie widoczne. To dla mnie sygnał, że nieco nie pracuje tak, jak powinno pracować. I trzeba zwyczajnie sieść i poszukać wychodów z tej sytuacji i podumać, jak pomieniać na buduczyniu te zakony.
2: Tyż to mogło, że będzie nowelizacja ustawy, tak jak w konwencji ramowej o mniejszościach narodowych zapisana, że dzierżawa białoruskowo będzie popularyzowana i informacji dawać kultury, językowi, tradycjach i religii, tam podkreślono, a religię wykreślili z ustawy.
28: Na ten czas to był karysny zakon, ale on wielmi szmat czego nie predugledził. Jeszcze okazało się, że to zupełnie inaczej to w praktyce wyglądaje. Wielmi ważny jest пункти там тільки декларативні, новий закон потрібний. Як...
13: Ой, з великим сентиментом згадує ті гади існування, коли держава нас підтримувала у якості шматліких штатів, оплочуваних державою. Підтримка була відчувальна, а зараз, звісно, усе опирається на проєктах, а з проєктів штата не оплочиш того ж сторожа, прибиральщиці нейка і так само.
9: Так, ми теж на це звертаємо увагу, що ми маємо mocne zaplecze. Tak. To jest państwo, którym zawsze mamy oparcie. To na pewno nas buduje, nas wzmacnia i rzeczywiście, jeśli czegoś brakuje, bo państwo polskie nie zawsze dba o pełną tą kulturę, pełne szkoły, także jakby nie Litwa, to naprawdę byłoby bardzo źle.
26: Był przyjom u Belwedery, prezydenta Nowrockiego. Wielmi ważna podzieja. Polityczne żesty jakraz wyznaczają napramki, u jakich ruchają się dzierżawa. A dzierżawa po prostu ruchają się tak, że tak, nas cudownie rozsyłają po naszych cudownych rezerwatach, daje nam dożywać nasze ostatnie dni i wsio. Kiedy my kажемy realne problemy asymilacji, to że to nie wynikają z tego, że nam nie chce.
24: To ja думаю, że jest u nas tylko zaangażowanych, oddanych, ofiarnych Białorusów, że każdy może sfinansować nazwę doski swojej wioski Repiska, kiedy by zachodziła potrzeba, ja jej pokryję. Ale chciałbym, żeby ona nazywała się nie Repiska, a Repiska.
4: Świadomość polskich elit, praca nad tym zakonem, a osobliwo w Senacie, to ten zakon będzie taki optymalny. Polska będzie mieć argument i polityki, i dyplomatia polska, że w Polsce dla nacjonalnych mniejszość mi dobry zakon i wtedy moralnie mają prawo i mówić, że i pro Poloniu, za mierzami w drugich, gdzie Polaki żyją, to że my też mają prawo czekać, że w tych dzierżawach będzie dla Polaków, tam przeżywających będzie stworzone coś takie podobne i to, że będą mieć prawo.
5: На Белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Вольги Шемашки и Юрки Лящинского. Говори по-своему, хучей будет.

0: Традиційно дзień з рацією починаємо до розмови з нашої гостяї. Одна з більш значних музично-забавляльних білоруських імпрезів на Падлашшы, так па колькасці виступовцаў, як і гледачаў, гэта сябраўская бяседа ў гарадку. Бяседа з доўгай і багатай традыцыяй працягваецца і вось набліжаецца яе кульмінацыя, аб чым з Магдаленай Лотыш, дырэктарка гміннага цэнтра культуры ў гарадку, гутарыць Юрка Лашчынскі.
1: Гость рацыі.
2: Тема нашей размовы не згасли еще гуки фестивалю Тутака, а тутай у городку другий фестиваль уже напередже. 26-й выпуск Сябровской беседы. Скажите, что это за мероприемство? Бо там всюди пишут Сябровская беседа, гулять треба.
3: No oczywiście, tak, hulać trzeba. Po raz 26 już spotykamy się na festiwalu Siabrowska Biesieda. To jest festiwal, który myślę, że tutaj mieszkańcy województwa szczególnie darzą sympatią, ale również też osoby spoza województwa, a można powiedzieć, że z całej Polski, nasza sztandarowa impreza, główna impreza, którą organizujemy, wszystkie siły obecnie skupiamy na organizacji naszej biesiady. No, fantastyczny, myślę, festiwal przyjacielski, przyjacielskie biesiadowanie, przyjacielskie spotkanie, podczas którego będziemy się bawić, hulać, dobrze się bawić po prostu. Dużo tańca, dużo dobrej muzyki.
2: A mianowita dobra muzyka, to te kolektywy, jakie wystupiać. A jakie będą kolektywy?
3: Oczywiście wszystkie zespoły z Gminnego Centrum Kultury w Gródku. Mamy ich aż 3. Rozpiewany Gródek, Jesienny Liść, Wesołe Babki oraz zespół Kalina, który tym razem będzie akurat gościnnie w innej miejscowości. Ale również Dobre Jegrajki, zespół taneczny Wianok, Zwiezdoczka, Swajak, Debiut, wystąpi zespół Wena, Mawka, Lajland, Jesienny Liść, Wesołe Babki, Serwer Dance, Siostry Ostapczuk, Rozpiewany Gródek. Jako gwiazda wieczoru będzie zespół Piękni Młodzi, Magdalena Narożna oraz Maksym i Oliczka. I tu wprowadzamy takie troszkę też inne klimaty, bo już bardziej hip-hopowe, raperskie.
2: Kiedy idzie pra mowu, to jest i białoruska muzyka, i polska muzyka, i muzyka taka nasza regionalna jest Podlasza.
3: Tak, główny nacisk oczywiście na muzykę białoruską, na wschodnią nutkę. Tutaj no, dotacja jest ministra spraw wewnętrznych i administracji, także też duży nacisk na to kładziemy i chcemy kłaść oczywiście, ale właśnie tak jak pan mówi, chcemy też polską muzykę, chcemy zaprezentować znane zespoły też w Polsce, no i dodatkowo właśnie ten Maksym i Oliczka to będzie pierwszy raz coś takiego na naszej scenie, gdzie zmierzą się dwa rodzaje muzyki, dwa gatunki muzyczne, mianowicie rap i śpiew ludowy, śpiew biały. Oliczki, czyli kierowniczki zespołu Dobryna.
2: Tak, to tu taka jest taki folklor wielmi współczesny, a Piękni i Młodzi to jest wiadomo całej Polski kolektyw.
3: Tak, no zespół znany też, który ma wzbogacić dodatkowo, też urozmaicić. No w zeszłym roku była to Kleo, w tym roku postawiliśmy no, na nurt disco polo akurat, ale już mogę zdradzić, że na przyszły rok prawdopodobnie będzie to kompletnie inny jeszcze rodzaj muzyki, więc też będzie warto przyjechać. Co roku jest warto zresztą.
2: Aha, my patrzyli rozmowę od tego, że na Hradockiej ziemi takie mieroprzyjemstwy ważne i odbywające, ale tutaj jest niewielka różnica pomiędzy festem Tutaka a Siabrowskiej Biesiedej. Różnica u miejscy.
3: Festiwal Tutaka odbywa się w Boryku. Ja używam słowa tymczasowo. Przenieśliśmy się na teren zalewu w Zarzeczanach. Trwa to już któryś rok z kolei, chyba trzeci lub czwarty. Dlaczego? Dlatego, że bardzo byśmy chcieli do Boryku zaprosić mieszkańców i uczestników imprezy, żeby odbywało się to w sposób taki bardziej zorganizowany, bezpieczny. W tej chwili teren Boryku należy do Nadleśnictwa Waliły, ale trwają cały czas prace i działania związane z tak zwanym przejęciem Boryku przez naszą gminę. Wtedy moglibyśmy po prostu więcej sił, nakładów tam włożyć, mając właśnie ten Boryk jakby u siebie. My po prostu chcielibyśmy, żeby mieszkańcy i uczestnicy imprezy czuli się bardziej komfortowo. Tam w tej chwili już nie ma tej starej sceny, nie ma starej wiaty, które też stwarzały pewne niebezpieczeństwo. Ale brakuje jeszcze kilku takich działań, które w naszym odczuciu muszą być na imprezie masowej, ale to po prostu wszystko jest na dobrej drodze. I myślę, że taka troszeczkę cierpliwości jeszcze z naszej strony i ze strony uczestników i ponownie będziemy się widzieć w Boryku.
2: A po kulszto nad zaliwem u Zareczanach, jak tutaj dojechać? Bo chyba troszkę dalej, zdaje się. Od Haradka, a od Białostoka jeszcze?
3: Troszkę dalej, ale to jest kwestia kilku dosłownie kilometrów, bo drogą krajową 65 jedzie się bardziej w stronę granicy z Białorusią i po chwili jest skręt w prawo na Gródek i dosłownie dojeżdża się praktycznie na teren imprezy. Nad zalewem w Zarzeczanach myślę, że wiele osób już było, wie gdzie to jest. To jest dokładnie to samo miejsce od Boryku. Tak jak mówię, kilka kilometrów różnicy. Dalej to jest gmina Gródek. Przepiękne miejsce również. Bardzo ładny teren rekreacyjny, który również gmina będzie bardzo mocno rozbudowywać już niebawem.
2: Ja u swój czas tam był, ale to było troszkę raniej. Tam jeszcze sceny nie było, jeszcze nie było niczego takiego, tylko była woda. A czy pierwszy coś jest?
3: O, to faktycznie tak już od parunastu dobrych lat jest scena. My jeszcze i tak dostawiamy dużą, ogromną scenę. Dostawiamy szereg różnych innych potrzebnych nam rzeczy. Od ciekawostek, niebawem tam będzie też górka saneczkowa nad zalewem właśnie w Zarzeczanach. Dodatkowa taka atrakcja zimowa. Także tam jest dużo takiej już infrastruktury, ale będzie jeszcze więcej, bo plany gmina ma naprawdę szerokie.
2: U kolki początek?
3: O godzinie 17 zaczynamy. Kończymy o godzinie 1 w nocy, ale naprawdę program jest bogaty, dużo się dzieje, więc...
2: A, to jeszcze można poczekać do ranicy i przewiernąca.
3: Myślę, że tutaj kreatywność mieszkańców Podlasia nie zna granic, także aha, na pewno.
2: To aprócz, skażam, występu kolektywa, u tam w programie jeszcze jest tak zwany koszyczek, czy co to nazywa?
3: Tak, z własnym koszyczkiem.
2: Koszyczkiem.
3: Z koszykiem, kocykiem, tak, ale... Jeżeli ktoś chce wziąć tylko kocyk, proszę się nie martwić, będziecie zaopiekowani, bo nasze koła gospodyń staną na wysokości zadania, będzie mnóstwo regionalnego, pysznego jedzenia, będzie fajny ogródek piwny, również z regionalnym jedzeniem, także w sumie można wziąć tylko kocyk, a wszystko, o całą resztę zadbamy tutaj na miejscu. Można wszystko będzie kupić i przede wszystkim takie regionalne pyszności skosztować, spróbować.
2: Tu by skazali, że to wy organizujecie jak gminny centrum kultury u Haradku, ale wiadomo, że to wielki układ już uładał gminy Wojta.
3: Bez tego nic by nie było. Tutaj wójt nas mocno wspiera, też dotuje nas, dając nam dotację na działalność naszą roczną. Wójt jest bardzo zaangażowany w tą kwestię, ale również mamy dotację nie tylko od wójta, ale też z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest taka nasza główna dotacja, jeśli chodzi o biesiadę. Dostajemy również środki z powiatu białostockiego. Bardzo dziękujemy, samorządom. Też województwo podlaskie nas wsparło w tym roku, dając dotacje na promocję regionu. Za to również bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że nie zawiedziemy żadnej z tych instytucji promocją i organizacją całej imprezy.
2: Ja pamiętam te pierwsze jasiebrowskie biesiedy, jakie tam odbywali się i tam ludzi było tak mnoga, że nie mieścili się prosto, zwyczajnie. Tam jak ciepier? Toż tak samo przyjeżdżając?
3: Tak, to prawda, bo w Boryku mamy jednak zamknięty ten plac, wokół są drzewa i ludzie są skupieni w jednym miejscu i ja też pamiętam te czasy, jak było mnóstwo ludzi. Natomiast jeśli chodzi o zalew, również w tamtym roku, myślę, że rekordowa frekwencja, ale mamy o wiele większe pole. I tak jak mówiłam, ludzie nieraz stoją i po drugiej stronie zalewu, i wokół sceny, czy w ogródkach piwnych mają bardzo dużo miejsca na te kocyki wspomniane wcześniej. Także ludzi jest dużo, warto być wcześniej i zająć sobie miejsce najlepsze.
2: To na zakończenie jeszcze przychadzałem, u kolki godzin, jakoga dnia i u jakim miejscu?
3: Miejsce amfiteatr nad zalewem w Zarzeczanach, czyli gmina Gródek. 25 lipca, godzina 17.
2: Sobota,
3: najbliższa już. Zapraszamy serdecznie.
2: I heta już siabrowska biesieda. Żadać tylko trzeba, aby na dworze pogoda była taka lepsza, czymś ci łapośnie dni.
3: Tak, na to wpływu niestety. No tego się nie da zaplanować nigdy, tej pogody. Jakoś tak nam się udaje trafić zawsze w okienko pogodowe, no musi być tak tym razem. Nie widzę innej możliwości, ale zawsze sobie poradzimy i no robimy wszystko, żebyście się Państwo czuli po prostu dobrze, przyjemnie, po przyjacielsku i jak u siebie w domu.
2: Приедем. Я глядел то на дворе, прогноз на najbliższe дни, и там оказывается ночь nawet теплая будет, и без дождя.
3: No to czyli tylko przyjechać i dobrze się bawić.
2: С подарением Magdalena Lotysz, dyrektor Gminnego Centra Kultury, zapraszała na Siabrowską Biesiedu, jaka jest już u sobotu u Hradku.
3: Zapraszam i dziękuję bardzo.
1: Gość racji.
0: A pro Siabrowską Biesiedu z gościem Radio Racja gotarył Jurka Laszczyński.

żeby żyć. Dokąd wiedzie mnie ta droga, nie wiem, ale nie zatrzymam się.